musiał, gdzie lepiej chodzić po wszy z Petrem Prusią. Taką skusyła swój z tą pulpą różą, pod rążką nosu i jadło, łatwo, łatwo, łatwo, łatwo!